0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego świata, powiedział Leon XIV do seminarzystów z Molfetty i Aversy. Stolica Apostolska apeluje o większy udział kobiet w budowaniu pokoju. Jej przedstawiciel podczas forum ONZ w Nowym Jorku wskazał, że kobiety powinny odgrywać większą rolę w zapobieganiu konfliktom. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Leon XIV mówił o sytuacji chrześcijan żyjących pośród napięć politycznych, społecznych i religijnych oraz o rodzinach zmuszonych do emigracji. Przypomniał świadectwo męczenników i zaapelował do biskupów, aby byli blisko swoich wspólnot, dzielili ich rany i nieśli pocieszenie. Podkreślił, że siłą Kościoła nie są liczby, struktury ani zasoby, ale wierność Ewangelii.
2: Dlatego nawet niewielka wspólnota, mówił Leon XIV, jeśli jest zakorzeniona w Chrystusie, może być cenną obecnością. Przestrzegł jednak, aby pośród codziennych problemów i sytuacji kryzysowych nie stracić z oczu tego, co najważniejsze. Istotą misji Kościoła pozostają głoszenie Ewangelii, modlitwa, sakramenty i chrześcijańska formacja. Kościół zdolny do służby musi być przede wszystkim Kościołem, który się modli, słucha słowa i żyje sakramentami, wskazał Ojciec Święty.
1: Leon XIV spotkał się z seminarzystami, formatorami i biskupami z włoskich seminariów w Molfetcie i Aversie, obchodzących odpowiednio 100 i 300-lecie swojej działalności. Papież wskazał, że sercem formacji seminaryjnej jest relacja z Chrystusem. Przestrzegał przed traktowaniem seminarium jako instytucji przestarzałej.
3: Carissimi seminaristi, la vostra stessa presenza in seminario.
4: Drodzy seminarzyści, sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego Kościoła. Nie chodzi o mglisty optymizm, ale o pewność, że Pan zawsze powołuje, w każdej epoce historii, w każdym miejscu. Patrząc na każdego z was, kontempluję cud działania Boga, który nigdy nie przestaje szeptać do serc młodych ludzi o pięknie oddania życia dla Niego i dla Kościoła.
1: Przedstawiciele stałej misji obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczyli w forum poświęconym kulturze pokoju. Ostrzegali przed umocnieniem się kultury siły, która prowadzi do normalizacji wojny kosztem dialogu i dyplomacji. Przypomnieli słowa Leona XIV, że pokój jest sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów. Stolica Apostolska zwróciła też szczególną uwagę na rolę kobiet w budowaniu pokoju. Ordynariusz diecezji Buar, biskup Mirosław Gucwa, spotkał się z Leonem XIV podczas audiencji generalnej. Polski misjonarz podziękował papieżowi za pamięć o ofiarach tragedii w kopalni Złota w Zamboi, gdzie w wyniku osunięcia się ziemi zginęło ponad 100 osób.
5: Ta bliskość papieża Leona XIV było takim umocnieniem. Umocnieniem i ludzie doświadczyli tego, no, że nie są sami. W chwilach trudnych, w chwilach takich tragedii, bo ofiarami tego osunięcia są osoby z niektórych wiosek, z niektórych parafii. Słowa papieża na pewno były umocnieniem dla nich.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Oksfordzkiego, zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy. To wam pomoże spotkać Chrystusa, powiedział Leon XIV. Prowincjał ukraińskich kapucynów został nowym biskupem pomocniczym w Kijowie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce. W Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności. Zaprezentowano na niej dzieła pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież przyjął na audiencji profesorów i studentów z Uniwersytetu w Oksfordzie. Zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy i integralnej wizji człowieka. Dzięki temu, jak zapewni, łatwiej będzie im spotkać Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Leon XIV przypomniał też postać wielkiego profesora tej uczelni, a od niedawna doktora kościoła, Johna Henry'ego Newmana.
2: Pielgrzymi z Oksfordu, z którymi spotkał się Ojciec Święty, należą do Kolegium Oriel. To jedno z najstarszych kolegiów w Oksfordzie. Należał do niego m.in. święty John Henry Newman, absolwent i profesor Uniwersytetu w Oksfordzie. Członkowie kolegium przybyli do Rzymu w pielgrzymce, która wiedzie po śladach tego wielkiego konwertyty.
3: Saint John Henry Newman stands as a shining example.
2: Stanowi on wspaniały przykład uczonego, który nie tylko

0: w swoich dziełach, ale także w swoim życiu ukazał nierozerwalność wiary i rozumu. Ja także zachęcam was do odważnego poszukiwania prawdy i promowania integralnej wizji człowieka. Dzięki temu wasza praca może rzeczywiście ułatwić spotkanie z waszymi braćmi i siostrami, a zwłaszcza z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem.
1: Kolegium Oriel obchodzi w tym roku 700-lecie istnienia. Papież przypomniał, że korzenie tej instytucji są katolickie, a jego patronką jest Najświętsza Maryja Panna. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej. Został nim ojciec Serhii Kipa, prowincjał kapucynów na Ukrainie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce, w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
2: Wiadomości ze świata.
1: W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na nasze czasy. Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka pokazano na niej arcydzieła malarstwa pochodzące między innymi ze zbiorów watykańskich. Muzeum w Siedlcach posiada jedyny w Polsce obraz El Greca Ekstaza świętego Franciszka. W otwarciu wystawy uczestniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filippazzi.
3: Jak widzimy, zgromadzono dzieła najwyższej klasy artystycznej. Zachęcam do zwiedzenia tej ekspozycji, by w ten sposób uczcić 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka. Wystawa rozpoczyna się od stygmatów świętego Franciszka, a kończy obliczem Chrystusa. Wskazuje to na silny związek między Franciszkiem i Panem Jezusem. Nie można zrozumieć Franciszka bez Chrystusa, a Franciszek pomaga nam lepiej zrozumieć, kim jest Chrystus i jak mamy go naśladować.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Oksfordzkiego, zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy. To wam pomoże spotkać Chrystusa, powiedział Leon XIV. Prowincjał ukraińskich kapucynów został nowym biskupem pomocniczym w Kijowie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce. W Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności. Zaprezentowano na niej dzieła pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież przyjął na audiencji profesorów i studentów z Uniwersytetu w Oksfordzie. Zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy i integralnej wizji człowieka. Dzięki temu, jak zapewni, łatwiej będzie im spotkać Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Leon XIV przypomniał też postać wielkiego profesora tej uczelni, a od niedawna doktora kościoła, Johna Henry'ego Newmana.
2: Pielgrzymi z Oksfordu, z którymi spotkał się Ojciec Święty, należą do Kolegium Oriel. To jedno z najstarszych kolegiów w Oksfordzie. Należał do niego m.in. święty John Henry Newman, absolwent i profesor Uniwersytetu w Oksfordzie. Członkowie kolegium przybyli do Rzymu w pielgrzymce, która wiedzie po śladach tego wielkiego konwertyty.
3: Saint John Henry Newman stands as a shining example.
2: Stanowi on wspaniały przykład uczonego, który nie tylko w swoich dziełach, ale także w swoim życiu ukazał nierozerwalność wiary i rozumu. Ja także zachęcam was do odważnego poszukiwania prawdy i promowania integralnej wizji człowieka. Dzięki temu wasza praca może rzeczywiście ułatwić spotkanie z waszymi braćmi i siostrami, a zwłaszcza z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem.
1: Kolegium Oriel obchodzi w tym roku 700-lecie istnienia. Papież przypomniał, że korzenie tej instytucji są katolickie, a jego patronką jest Najświętsza Maryja Panna. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej. Został nim ojciec Serhii Kipa, prowincjał kapucynów na Ukrainie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce, w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
4: Wiadomości ze świata.
1: W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na nasze czasy. Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka pokazano na niej arcydzieła malarstwa pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Muzeum w Siedlcach posiada jedyny w Polsce obraz El Greca, ekstaza świętego Franciszka. W otwarciu wystawy uczestniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filippazzi.
5: Jak widzimy, zgromadzono dzieła najwyższej klasy artystycznej. Zachęcam do zwiedzenia tej ekspozycji, by w ten sposób uczcić 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka. Wystawa rozpoczyna się od stygmatów świętego Franciszka, a kończy obliczem Chrystusa. Wskazuje to na silny związek między Franciszkiem i Panem Jezusem. Nie można zrozumieć Franciszka bez Chrystusa, a Franciszek pomaga nam lepiej zrozumieć, kim jest Chrystus i jak mamy go naśladować.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.